rozprzestrzenił się na pięciokrotnie większą powierzchnię. Rosyjscy strażacy są zaangażowani w działania gaśnicze, a sytuacja jest monitorowana. Szczegóły dotyczące przyczyn pożaru oraz ewentualnych ofiar nie zostały jeszcze podane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie niekonieczne podróże do Boliwii, podwyższając ostrzeżenie dla podróżujących z poziomu drugiego na trzeci. Powodem są gwałtowne manifestacje i blokady dróg, które mogą się nasilać, co utrudnia przemieszczanie się oraz opuszczenie kraju. MSZ wskazuje, że istnieje ryzyko narażenia na przemoc ze strony protestujących, a także problemy z funkcjonowaniem połączeń komunikacyjnych. Resort zaleca rejestrację w systemie Odyseusz oraz przypomina o możliwości kontaktu z ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Limie. Kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii narasta, gdy czterech ministrów złożyło rezygnację i wezwało premiera Keira Starmera do ustąpienia. Minister zdrowia w liście rezygnacyjnym stwierdził, że społeczeństwo nieodwracalnie straciło zaufanie do premiera. Liczba posłów z partii Starmera, którzy zakwestionowali jego przywództwo, przekroczyła 80, co może prowadzić do dalszych wezwań do zmiany lidera. Starmer, mimo rosnącej presji, zadeklarował, że nie zamierza ustępować i proces zmiany przywództwa nie został jeszcze uruchomiony. We wtorek po południu w miejscowości Brzoza na drodze krajowej 91 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął kierowca samochodu osobowego. Mężczyzna, prowadząc Audi, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno. Kierowca ciężarówki oraz pasażerowie zdołali opuścić pojazd o własnych siłach, a policja potwierdziła, że kierujący ciężarówką był trzeźwy. W wyniku zdarzenia ruch na miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, które będą obowiązywać w nocy i nad ranem w kilku województwach. Żółte alarmy dotyczą obszarów w województwie śląskim oraz małopolskim, gdzie lokalnie temperatura może spaść do około minus 1 stopień Celsjusza, a przy gruncie do minus 3 stopnie Celsjusza. Ostrzeżenia wejdą w życie o północy w środę i będą trwać do godziny 7 tego samego dnia. W związku z tym przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz ewentualne zakłócenia w organizacji imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych komunikatów dotyczących pogody. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie kujawsko-pomorskim na drodze DK80 kierowcy między Bydgoszczą a Toruniem muszą liczyć się z utrudnieniami do jutra do 6 rano. Również w Górsku trwa budowa przejścia dla pieszych, co potrwa do piątku do 17. Na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Bytom do węzła Zabrze Północ w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni do jutra do 8 rano. Równolegle, od węzła Zabrze Północ do Zabrze Zachód w tym samym kierunku, zwężenie będzie obowiązywać do piątku do 20. W województwie dolnośląskim na drodze DK5 w Dobromierzu występują utrudnienia na odcinku, które potrwają do jutra do 23. W województwie pomorskim na drodze DK55 między Nowym Stawem a Malborkiem kierowcy napotkają utrudnienia do czwartku do 17. Dodatkowo, na odcinku Malbork-Sztum podobne ograniczenia będą utrzymywane do piątku do 11. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the

Decyzja ta została podjęta w celu ochrony uczniów i nauczycieli przed potencjalnym zagrożeniem. Władze wskazują, że sytuacja ta może prowadzić do dalszych zakłóceń w życiu cywili, nawet w obszarach oddalonych od linii frontu. W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie dniepropetrowskim zginęło 6 osób, a 7 zostało rannych. Informacje te przekazały władze Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski również skomentował sytuację, jednak szczegóły jego wypowiedzi nie zostały ujawnione. Władze kontynuują działania mające na celu zabezpieczenie regionu. W środę w Polsce przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie oraz opady deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju, gdzie natężenie wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach opady będą mniejsze, sięgające do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 10 do 14 stopni Celsjusza, a wiatr zachodni i południowo-zachodni osiągnie prędkość do 50 km na godzinę. Warunki biometeo na północy i zachodzie będą niekorzystne, a w innych częściach kraju neutralne. Donald Trump zaprzeczył doniesieniom Rosji, jakoby uzgodnił z Władimirem Putinem przekazanie Moskwie całego Donbasu. Amerykański przywódca wyraził przekonanie, że inwazja na Ukrainę wkrótce dobiegnie końca. Działania te wskazują na kontynuację napięć w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. We wtorek, 12 maja 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy. Kumulacja w grze Lotto wzrosła do 20 milionów złotych, a ostatnie wylosowane liczby to 16, 7, 43, 8, 34 oraz 42. Oprócz Lotto, wylosowano także liczby dla Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskady, Ekstra Pensji oraz Ekstra Premii. Następne losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 14 maja 2026 roku o godzinie 22. W Mini Lotto do wygrania jest 500 tysięcy złotych, a w Eurojackpot aż 440 milionów złotych. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń. Music and memories. DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: listening to Hits of Three Generations on DHT Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Tylko 13% Finów ufa, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa będą gotowe do wsparcia w przypadku ataku zbrojnego na europejski kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego. Takie wyniki przedstawia sondaż przeprowadzony przez Uniwersytet w Helsinkach, który dotyczy międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Niska wiara w amerykańską pomoc podkreśla niepokój wśród obywateli Finlandii w kontekście bezpieczeństwa regionalnego. Ukraińscy żołnierze przyznają, że czasami niszczą własne drony w celu zapewnienia bezpieczeństwa, co jest wynikiem trudności w identyfikacji nadlatujących bezzałogowców w chaosie wojny. Ogień sojuszniczy oraz wpływ środków walki elektronicznej są głównymi przyczynami tych strat. Ukraina pracuje nad poprawą koordynacji działań obronnych poprzez system Delta, który integruje dane z dronów, satelitów i sensorów w czasie rzeczywistym. Minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow poinformował, że obecnie Ukraina przechwytuje około 90% rosyjskich dronów i prawie 80% pocisków manewrujących. Współpraca z innymi krajami w zakresie produkcji dronów również jest w toku, co ma na celu dalsze wzmocnienie ukraińskich zdolności obronnych. W poniedziałek w północno-wschodnich Włoszech przetoczyła się potężna burza, która spowodowała znaczne zniszczenia, szczególnie w Weronie. W wyniku gwałtownych podmuchów wiatru powalono setki drzew, a także zerwano liczne dachy. Strażacy interweniowali w regionie Wenecji Euganejskiej ponad 90 razy, a w Weronie odnotowano 40 wezwania. Na autostradzie w pobliżu Frate Polesine jedno z drzew spadło na samochód, a w Castret padał grad wielkości Monet. Incydenty miały miejsce także w Wenecji, gdzie zablokowany został most Ponte della Libete po zderzeniu tramwaju z autobusem, w wyniku którego lekko ranni zostali motorniczy i pasażer. Ukraińska specjalna prokuratura antykorupcyjna oceniła, że istnieje ryzyko, iż były szef biura prezydenta Andrii Jermak, podejrzany o pranie brudnych pieniędzy, może próbować uciec za granicę. Jermak dysponuje 4 paszportami dyplomatycznymi oraz odpowiednimi środkami finansowymi, co zwiększa obawy prokuratury o możliwość jego ukrycia się. Prokurator Wałętyna Hrebeniuk zwróciła uwagę, że Jermak posiada również zwykły paszport i może mieć wsparcie ze strony osób w innych krajach. W związku z wyjątkowością sprawy, SAP złożyła wniosek o zastosowanie kaucji w wysokości 18 milionów hrywien jako alternatywy dla aresztu. Ukraiński Wyższy Sąd Antykorupcyjny rozpatrzy tę sprawę w środę o godzinie 12. Administracja Stanów Zjednoczonych prowadzi tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia 3 nowych baz wojskowych na Grenlandii. Negocjacje trwają od kilku miesięcy i mają na celu zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na wyspie, szczególnie w kontekście monitorowania aktywności morskiej Rosji i Chin. Bazy miałyby być uznane za suwerenne terytorium Stany Zjednoczone, a ich lokalizacja planowana jest w południowej części Grenlandii.

deserves music, sweet music. Everyone deserves music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha podkreślił, że nie ma bezpiecznego miejsca w Rosji przed ukraińskimi dronami, które zminimalizowały przewagę Rosjan w liczbie żołnierzy. W rozmowie z reporterem zaznaczył, że Ukraina jest liderem w technologii dronowej i zamierza współpracować z Europą w tej dziedzinie. Linia frontu w Ukrainie rozciąga się na 1300 km, a skuteczność strącania rosyjskich dronów wynosi do 90%. Sybicha odniósł się również do antyukraińskiej retoryki, wskazując na negatywne konsekwencje takiego podejścia, jak pokazują wyniki wyborów na Węgrzech. 12 osób zatrudnionych w holenderskim szpitalu zostało objętych kwarantanną po złamaniu protokołu sanitarnego podczas opieki nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Incydent miał miejsce w Radboud University Medical Center w Nijmegen, gdzie nie zastosowano zaostrzonych procedur przy pobieraniu krwi i utylizacji moczu. W międzyczasie we Francji stan zdrowia chorej kobiety, która miała kontakt z pacjentem, jest ciężki, a władze zidentyfikowały 22 osoby, które miały z nią kontakt. Włoska agencja informuje, że do szpitala trafił 25-letni mężczyzna z objawami zakażenia, który podróżował z kobietą, która zmarła na skutek hantawirusa. Mieszkańcy miasta Barrow na północnym wybrzeżu Alaski zobaczyli ostatni zachód słońca, co oznacza rozpoczęcie prawie 3-miesięcznego dnia polarnego. Zjawisko to sprawia, że słońce nie zniknie za horyzontem aż do 2 sierpnia. Ostatni zachód słońca miał miejsce 10 maja o godzinie 1:48 czasu lokalnego, a już o 2:57 tego samego dnia słońce ponownie wzeszło. W Barrow dzień polarny potrwa 84 dni, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się całodobowym światłem dziennym. Rząd wprowadził ustawę wygaszającą pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. CEO pozbawia tysiące osób dostępu do opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych. Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona katolickiej wspólnoty Chleb Życia, skrytykowała tę decyzję jako skandaliczną i polityczną, podkreślając, że w jej organizacji znajduje się około 250 osób, w tym wiele starszych, chorych i niepełnosprawnych, które nie mogą pracować. Zwróciła uwagę, że uchodźcy z Ukrainy, mimo posiadania polskich orzeczeń o niepełnosprawności, zostali pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa. W związku z sytuacją trwa zbiórka Pomóżmy Ukraińcom, która ma na celu wsparcie osób dotkniętych tymi zmianami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udaje się z wizytą do Chin, gdzie spotka się z przywódcą kraju Xi Jinpingiem. Wśród tematów rozmów znajdą się kwestie handlowe oraz amerykańska sprzedaż broni Tajwanowi. Trump nie zabrał ze sobą żony Melanii, ale w delegacji znajdują się szefowie największych amerykańskich koncernów, w tym Apple i Boeing. Wizytę zaplanowano na kilka dni, a jej efektem ma być zainicjowanie dwóch stałych forów dyskusji o kwestiach gospodarczych. Trump wyląduje w Pekinie w środę około godziny 14 czasu polskiego. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sąd apelacyjny w Waszyngtonie tymczasowo przywrócił pobór 10% globalnych ceł, wprowadzonych przez Donalda Trumpa w lutym, wstrzymując wcześniejszy wyrok sądu niższej instancji, który uznał te podatki za nielegalne. Decyzja sądu oznacza, że cła będą obowiązywać do czasu rozpatrzenia sprawy przez wyższą instancję. Obecne cła mają wygasnąć w lipcu, kiedy przewiduje się wprowadzenie nowych ceł, opartych na bardziej solidnych podstawach prawnych związanych z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Dotychczas, w wyniku wcześniejszego wyroku, amerykański urząd celny zwrócił importerom 35 miliardów dolarów, przyjmując 126 tysięcy wniosków o zwrot. W dniu 13 maja 1917 roku troje dzieci z portugalskiej wioski Fatima doświadczyło objawień Matki Bożej, które znacząco wpłynęły na historię Kościoła katolickiego. Przez 6 miesięcy dzieci, Franciszek i Jacinta Marto oraz ich kuzynka, Lucia dos Santos, relacjonowały wizje, w których Matka Boża wzywała do modlitwy, pokuty i nawrócenia, a także przekazała 3 tajemnice. Pierwsze 2 części tajemnicy dotyczyły wizji piekła oraz zapowiedzi wybuchu II wojny światowej, a 3, ujawniona dopiero w 2000 roku, związana była z zamachem na życie Jana Pawła II. Objawienia zostały oficjalnie uznane przez Watykan w 1930 roku, a Fatima stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Każdego roku przybywają tam setki tysięcy wiernych, którzy oddają cześć przesłaniu z Fatimy. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy na Łotwie powinni otrzymywać rekompensaty za szkody spowodowane przez wojskowe drony, stwierdziła premierka Evika Seline. Aktualnie firmy ubezpieczeniowe nie przewidują takich przypadków. Szefowa rządu zaznaczyła, że obywatele coraz bardziej obawiają się kolejnych incydentów z dronami. Rząd planuje podjąć działania mające na celu ochronę mieszkańców przed tymi zagrożeniami. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyruszył do Chin w towarzystwie szefów największych amerykańskich koncernów, w tym Apple, Boeinga, Mety oraz Elona Muska. W delegacji znaleźli się również liderzy gigantów finansowych, takich jak Goldman Sachs, BlackRock i Blackstone. Celem wizyty jest prawdopodobnie wzmocnienie relacji gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Szczegóły dotyczące planowanych spotkań nie zostały ujawnione. Wrocław, jaka będzie pogoda w Twoim mieście? Czy aura w dniu 13 maja 2026 sprzyjać będzie przebywaniu na świeżym powietrzu? Sprawdź, jaka pogoda czeka nas dziś. Prezentujemy najnowsze informacje meteorologiczne. Prognoza pogody, województwo dolnośląskie. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Bytom a węzłem Zabrze Północ w kierunku Gliwic, kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Również od 7 rano do 19 na odcinku między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice Wschód w kierunku Łodzi utrzymuje się podobne ograniczenie pasa ruchu. Do 23 w województwie dolnośląskim na drodze DK5 w Dobromierzu obowiązuje zamknięcie odcinka, co wymaga objazdów dla pojazdów. Do jutra do 17 w województwie pomorskim na drodze DK55 na odcinku Nowy Staw – Malbork ruch odbywa się z utrudnieniami z powodu prac drogowych. Równolegle do piątku do 11 na dalszym fragmencie Malbork sztum kierowcy napotkają podobne ograniczenia i konieczność objazdów. Do piątku do 15 w województwie lubuskim na drodze DK32 między Sulechowem a Kargową wprowadzono ruch wahadłowy, co spowalnia przejazd. Do piątku do 17 w województwie mazowieckim na drodze DK57 na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo trwają prace przy budowie zatok autobusowych i chodników, powodując znaczne ograniczenia prędkości. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozpoczął trzydniową wizytę w Chinach, w której towarzyszy mu grupa 17 kluczowych menedżerów amerykańskiego biznesu i technologii. W delegacji znalazły się takie osobistości jak szef Apple Tim Cook, właściciel Tesli i SpaceX Elon Musk oraz prezes BlackRock Larry Fink. Spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem ma na celu wzmocnienie współpracy w obliczu rosnącej rywalizacji gospodarczej, szczególnie w sektorze półprzewodników i sztucznej inteligencji. Wśród uczestników wizyty jest również szef NVIDIA Jensen Huang, który dołączył do delegacji na zaproszenie Trumpa. Rozmowy odbywają się w kontekście kruchych relacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz sytuacji w Iranie. Samoobrona Odrodzenia opublikowała kontrowersyjny spot, w którym wykorzystano wygenerowaną przez sztuczną inteligencję postać Andrzeja Lepera, zmarłego w 2011 roku lidera samoobrony. Przewodniczący partii Jerzy Andrzejewski stwierdził, że nie widzi nic niestosownego w użyciu wizerunku zmarłego polityka, podkreślając, że to forma zainteresowania wyborców. W spocie Lepper mówi m.in. o swoich godnych następcach oraz o wsparciu dla partii. Samoobrona Odrodzenia to jedna z trzech partii w Polsce, które zawierają słowo samoobrona w nazwie. Działania partii mają na celu przyciągnięcie uwagi wyborców w kontekście nadchodzących wyborów. W polskiej policji służy obecnie niemal 102,5 tysiąca funkcjonariuszy, co stanowi rekordową liczbę w historii tej służby. Poziom wakatów wynosi 7,5%, CO przekłada się na niewiele ponad 8 tysięcy nieobsadzonych etatów. Największy deficyt występuje w garnizonie warszawskim, gdzie wakaty są poniżej 20%. Poprawiła się również sytuacja w garnizonach dolnośląskim i śląskim, gdzie liczba brakujących policjantów zmniejszyła się odpowiednio do 10,6%. Wzrost liczby chętnych do służby może być związany z wprowadzonymi w zeszłym roku świadczeniami mieszkaniowymi, które poprawiły sytuację finansową mundurowych. Brakuje odwagi do podjęcia decyzji dotyczących modelu opieki psychiatrycznej po zakończeniu 8-letniego pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, wskazuje dr Marek Balicki, członek Prezydenckiej Rady do Spraw Zdrowia. Podkreślił, że opieka psychiatryczna w Polsce jest dyskryminowana, a planowane jest, aby Centra Zdrowia Psychicznego pokryły całą Polskę w ciągu 3 lat. Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma dziś zaprezentować strategię rozwoju i model finansowania tych placówek. Balicki zaznaczył, że nowy model opiera się na odpowiedzialności za zorganizowanie kompleksowej opieki dla mieszkańców, a nie na płatności za procedury. Ludzie przestali obawiać się rosnącej dominacji Chin na świecie, zauważając, że zagrożenie ze strony tego kraju nie jest mniejsze niż to związane z odejściem Stanów Zjednoczonych od zapewniania bezpieczeństwa Europie. Wybitny bułgarski politolog Iwan Krastev zwraca uwagę, że zmiana w postrzeganiu Chin wynika z przekonania, iż mocarstwa dążą jedynie do własnej władzy i interesów. Podkreśla, że wpływ Chin będzie coraz bardziej odczuwalny w obszarze technologii, gdzie ich celem jest pozyskiwanie danych zamiast przekonywania do ideologii. Krastev uczestniczył w cyklu wywiadów Jak uniknąć najgorszego, w ramach którego omawiane są globalne wyzwania. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 13 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, na odcinku między węzłem Rzeszów Wschód a węzłem Łańcut, trwa wymiana bariery energochłonnej w pasie rozdzielającym. Również od 8 rano do 14 na drodze krajowej nr 28 między Wójskiem a Trawą Wołoską obowiązuje ruch wahadłowy z utrzymanym zwężeniem jezdni podczas remontu nawierzchni i odwodnienia. Od 9 rano do 19 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, kierowcy napotykają utrudnienia z powodu remontu nawierzchni bitumicznej. Równolegle na dalszym fragmencie od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic wymieniają uszkodzone bariery ochronne. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice Wschód w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni. Do 23 na drodze krajowej nr 5 w Dobromierzu w województwie dolnośląskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku w tym rejonie. Do jutra do 17 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku między Nowym Stawem a Malborkiem, występują utrudnienia na tym fragmencie trasy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Łódzcy policjanci rozbili gang zajmujący się kradzieżą samochodów, zatrzymując 9 osób, którym udowodniono kradzież 83 pojazdów. Operacja została przeprowadzona na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a w działania zaangażowano kontrterrorystów z uwagi na informacje o uzbrojeniu członków grupy. Policjanci przeszukali mieszkania zatrzymanych, znajdując kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz sprzęt do przełamywania zabezpieczeń w samochodach, a także narkotyki. Gang specjalizował się w kradzieży pojazdów głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek, które były następnie rozbierane na części. Dalsze czynności w sprawie prowadzi prokuratura krajowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stanowczo zaprzeczył, że doszedł do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie przejęcia przez Rosję Donbasu. Odpowiedział krótko nie na pytanie dziennikarza dotyczące tej kwestii. Trump ocenił również, że koniec wojny w Ukrainie jest bardzo blisko, jednak nie podał szczegółów. Region Donbasu, składający się z obwodów Ługańskiego i Donieckiego, pozostaje kluczowym punktem w rozmowach pokojowych, a Rosja domaga się całkowitego wycofania ukraińskich sił zbrojnych z tego obszaru. Dalsze negocjacje mogą być skomplikowane, ponieważ Kijów nie zgadza się na postawione warunki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Boliwii, podnosząc poziom ostrzeżenia dla podróżujących do trzeciego stopnia. Powodem są gwałtowne manifestacje, blokady dróg oraz braki żywności w kraju. Ruch na drogach jest poważnie utrudniony, co może również wpłynąć na funkcjonowanie połączeń lotniczych. Władze Boliwii zareagowały na kryzys, uruchamiając samoloty wojskowe do ewakuacji obywateli sąsiedniego Peru. Rzecznik Praw Obywatelskich wezwał do deeskalacji konfliktu i otwarcia korytarzy humanitarnych. W Tatrach w nocy z wtorku na środę spadł świeży śnieg, a na Kasprowym Wierchu temperatura wyniosła minus 7 stopni Celsjusza. Śnieg pojawił się już od wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich grubość pokrywy śnieżnej przekracza pół metra. Obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego, a pokrywa śnieżna jest na ogół stabilna, chociaż w niektórych miejscach może dochodzić do samoistnego schodzenia małych i średnich lawin. Tatrzańskie służby apelują o ostrożność i odpowiedni sprzęt zimowy dla turystów wybierających się w wyższe partie gór. Warunki do uprawiania turystyki pozostają trudne z powodu twardego i zmrożonego śniegu. Emocje między Waszyngtonem a Pekinem rosną w związku z zapowiedziami Donalda Trumpa o zbrojeniu Tajwanu. Ekspert do spraw Chin, Radosław Pyffel, podkreśla, że takie działania zwiększają napięcie w Chinach. Odejście od Tajwanu mogłoby oznaczać dla Stanów Zjednoczonych rezygnację z wpływów w Azji, co jest nie do zaakceptowania z perspektywy amerykańskiej polityki. Biały Dom planuje kontynuować twardą strategię wobec Chin. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. We wtorek wieczorem w Essen miało miejsce brutalne zdarzenie, gdy nieznany napastnik zaatakował dwóch mężczyzn nożem na Wichoferplatz. Obaj poszkodowani leżeli na ulicy z ranami, a ich stan zdrowia nie został jak dotąd podany. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, próbując ustalić tożsamość sprawcy i okoliczności ataku. Hiszpania odmówiła udostępnienia baz wojskowych Stanom Zjednoczonym do działań przeciwko Iranowi. CO wywołało natychmiastową reakcję Waszyngtonu. Taki krok może stanowić precedens dla innych krajów europejskich, które mogą podążyć tym śladem. Władze Hiszpanii podkreślają, że korzystanie z baz musi odbywać się zgodnie z prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych. W kontekście rosnącej potrzeby europejskiej suwerenności pojawiają się postulaty dotyczące utworzenia wspólnej armii i zdolności obronnych w Europie. Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska podkreśliła, że transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych jest dla niej fundamentem, traktując kwestie godnościowe jako jedne z najważniejszych. Wypowiedź miała miejsce podczas specjalnego wydania programu Onet Rano z Impact 26 w Poznaniu. Dalsze działania w tej kwestii nie zostały jednak szczegółowo opisane. Policja zatrzymała 9 osób podejrzanych o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów oraz paserstwem. W trakcie akcji zabezpieczono urządzenia do łamania zabezpieczeń pojazdów, narkotyki oraz gotówkę. Śledztwo obejmuje 121 zarzutów, a wartość skradzionych aut wynosi blisko 9 milionów złotych. Dalsze kroki w sprawie będą podejmowane przez prokuraturę. W środę 13 maja 2026 roku rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, który uczniowie w całej Polsce zdawali od godziny 9. Na rozwiązanie arkusza przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mają 110 minut. Po zakończeniu egzaminu opublikowane zostaną oficjalne arkusze oraz przykładowe odpowiedzi eksperta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie udostępnia odpowiedzi w dniu egzaminu, a wszelkie informacje będą weryfikowane i publikowane tylko po potwierdzeniu. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Lubinie na Dolnym Śląsku w nocy z wtorku na środę doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło dwóch młodych mężczyzn, a jeden został ranny. Zdarzenie miało miejsce w jednym z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie. Policja poszukuje mężczyzny, który może mieć związek z tą tragedią, a także ustala rolę rannego mężczyzny. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Prokuratura wprowadziła blokadę informacyjną dotyczącą sprawy. Władimir Putin nie zamierza rezygnować ze swoich ambicji terytorialnych w Ukrainie, pomimo impasu w negocjacjach pokojowych. Ani Rosja, ani Ukraina nie widzą możliwości powrotu do rozmów pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, a ukraińscy urzędnicy są rozczarowani brakiem presji ze strony Waszyngtonu na Kreml. Rosja uzależnia dalsze rozmowy od wycofania się Ukrainy z Donbasu, co jest nieakceptowalne dla Kijowa. W międzyczasie Putin koncentruje się na zdobyciu kolejnych terytoriów, a jego żądania mogą wzrosnąć po ewentualnym przejęciu pełnej kontroli nad Donbasem. Ukraińskie władze po skutecznych atakach na rosyjskie zaplecze czują się mniej podatne na presję do szybkie zawarcia niekorzystnego porozumienia. Drugi stopień rakiety Falcon 9 uderzy w Księżyc 5 sierpnia 2026 roku, tworząc nowy krater w pobliżu krateru Einstein. Rakieta, która po półtorarocznej podróży stała się bezpańskim obiektem, ma wielkość pięciopiętrowego budynku i waży setki ton. To nie pierwszy przypadek, gdy Księżyc staje się celem ziemskiego złomu. CEO stawia pytania o bezpieczeństwo przyszłych misji załogowych. W obliczu planowanych wypraw astronautów, niekontrolowane uderzenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i infrastruktury. Astronom Bill Gray sugeruje, że lepszym rozwiązaniem byłoby kierowanie zużytych stopni rakiet na orbity heliocentryczne, co jednak wymaga dodatkowego paliwa i planowania. Przebieg spotkania Donalda Trumpa i Xi Jinpinga może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości globalnej gospodarki. Istnieje ryzyko, że obaj liderzy zawrą porozumienie, które może negatywnie wpłynąć na interesy Europejczyków. Wzrost presji ze strony Chin staje się coraz większym problemem dla niemieckiego przemysłu. W związku z tym, Niemcy będą uważnie śledzić rozwój sytuacji i reakcje obu stron. W Polsce istnieje szczególna odporność na pesymizm i niepewność, CEO podkreślił premier Donald Tusk podczas konferencji Impact 26 w Poznaniu. Zaznaczył, że wiele osób nie spodziewałoby się takiego stanu rzeczy kilka dekad temu, a obecnie Polska jest najlepszym miejscem na ziemi do życia i spełniania marzeń. Działania rządu koncentrują się na utrzymaniu tego pozytywnego trendu. Do usłyszenia w kolejnym serwisie Teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchacie radia DHT.
1: Jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Projekt Polski Hub Elektromobilności otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowę na dofinansowanie podpisał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Electromobility Poland. Minister klimatu i środowiska podkreśliła, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla stworzenia nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych oraz zwiększenia udziału polskich dostawców w produkcji. Projekt będzie realizowany we współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn, co ma zapewnić transfer technologii i rozwój polskich kompetencji przemysłowych. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej postawiła zarzuty trzem osobom w związku ze śmiercią 37-letniego mieszkańca Łomży, który zmarł z wychłodzenia po tym, jak został pozostawiony bez kurtki i telefonu przy trasie S61. Ciało mężczyzny odnaleziono po tygodniu w rowie. Zarzuty dotyczą narażenia na niebezpieczeństwo, nieudzielenia pomocy oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Cała trójka nie przyznała się do winy, a grozi im do 5 lat więzienia. Wcześniejsze ustalenia wskazują, że mężczyzna wysiadł z auta podczas podróży z Warszawy do Łomży, a jego towarzysze nie podjęli prób jego odnalezienia ani nie zgłosili zaginięcia. W lesie w pobliżu miejscowości Bachów w powiecie przemyskim na Podkarpaciu znaleziono niewielkich rozmiarów komercyjny płatowiec, przypuszczalnie wydrukowany w drukarce 3D. Obiekt został zauważony przez pracownika leśnego, który zgłosił znalezisko żandarmerii wojskowej. Na miejscu przeprowadzono oględziny, które nie wykazały żadnego zagrożenia biologicznego, chemicznego ani pirotechnicznego. Obiekt został zabezpieczony i trafi do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w celu dalszych badań. Sprawą zajmuje się Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie oraz prokurator z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Były ukraiński współprezydent usłyszał zarzuty w związku z jedną z największych afer korupcyjnych ostatnich lat. CEO stawia w trudnej sytuacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Komentator Jamie Detmer zwraca uwagę, że Zełenski mógł mieć ograniczoną wiedzę na temat działań swoich współpracowników z powodu wojny, co może wpłynąć na jego misję. Ta sytuacja budzi wątpliwości co do jego zdolności do zarządzania kryzysem korupcyjnym w kraju. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Rosyjski przemysł rafineryjny i armia borykają się z poważnymi problemami, a poparcie dla Władimira Putina spada, co stanowi sygnały ostrzegawcze dla Kremla. Ukraina, nie tylko skutecznie się broniąc, coraz odważniej przejmuje inicjatywę, podważając wizję nieuniknionego rosyjskiego zwycięstwa. Kijów zdołał szybko nadrobić dystans w zakresie dalekosiężnych uderzeń dronowych, a ukraiński przemysł w tej dziedzinie zaczął przewyższać rosyjski pod względem ilości i jakości. W rezultacie Ukraina może czerpać z konfliktu więcej korzyści niż Rosja. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia wyłudzenia unijnych dotacji oraz usiłowania prania pieniędzy w związku z projektem utworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku. W ramach działań służb zatrzymano 9 osób. Śledztwo koncentruje się na nieprawidłowościach związanych z finansowaniem tego projektu. Dalsze kroki będą podejmowane w oparciu o zebrane dowody. Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ogłosił udane odpalenie nowego pocisku balistycznego Sarmat, gratulując zachodnim przyjaciołom Rosji. Rakieta ma zasięg sięgający nawet 35 tysięcy kilometrów. Władimir Putin określił Sarmat jako najpotężniejszy pocisk na świecie i zapowiedział, że rozpocznie dyżury bojowe pod koniec 2026 roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że Stany Zjednoczone i inne kraje zostały poinformowane o przeprowadzonej próbie. Obecnie nie obowiązują żadne porozumienia dotyczące ograniczenia zbrojeń nuklearnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. W wyniku wojny w 27 regionach Rosji oraz na okupowanym Krymie zginęło co najmniej 1406 cywilów od 2022 roku. W 2026 roku liczba ofiar wyniosła 183, co stanowi wzrost o 2,4 razy w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Większość zgonów spowodowana jest atakami dronów. Informacje te zostały zebrane przez Nową Gazetę z dostępnych źródeł. Elon Musk, znany z wizerunku outsidera walczącego z systemem, zbudował swoje imperium w oparciu o państwowe wsparcie, kontrakty i technologie. Jego firma Tesla korzystała z infrastruktury stworzonej przez państwo, co autorzy określają jako symbiozę z państwem. Musk, mając niezwykłą zdolność do przekształcania zainteresowania w mediach społecznościowych w wartość biznesową, przez lata wykorzystywał te zasoby do realizacji własnych celów. Obecnie, zdaniem autorów, role się odwróciły, a Musk został obarczony winą za swoje działania. Rosja traci sojuszników i strefy wpływów na całym świecie, co osłabia jej pozycję na arenie międzynarodowej. Stany Zjednoczone, mimo wcześniejszego wpływu na tę sytuację, nie potrafią w pełni wykorzystać okazji, podczas gdy Chiny i Turcja zyskują na znaczeniu. Przesłanie dla autorytarnych reżimów jest jasne. Wsparcie ze strony Rosji stało się niepewne. Ambicje Stanów Zjednoczonych dotyczące dominacji na półkuli zachodniej mogą napotkać opór nie tylko wewnętrzny, ale także ze strony krajów Ameryki Łacińskiej. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Projekt Polski Hub Elektromobilności otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych oraz rozwój krajowych kompetencji technologicznych. Projekt będzie realizowany we współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn, co ma zapewnić transfer technologii i produkcję aut pod polską marką na rynek europejski. Negocjacje dotyczące utworzenia wspólnej spółki mają zakończyć się jesienią, a pierwsze prace budowlane mogą rozpocząć się na wiosnę przyszłego roku. Rafineria Pernefteorpsintes w Permie, należąca do koncernu Lukoil, wstrzymała całkowicie przerób ropy naftowej oraz produkcję wyrobów ropopochodnych po ataku dronów, który miał miejsce 7 maja. Jest to pierwsza taka sytuacja od 2009 roku, a rafineria ta zajmuje 7 miejsce w Rosji pod względem wielkości przerobu. Źródła branżowe podają, że skutki ataku mogą znacząco wpłynąć na krajowy rynek paliw. Dalsze informacje na temat reakcji władz i możliwych działań w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Podczas wydarzenia Impact 26 Andrzej Stankiewicz i Dominika Długoś, współprowadzący podcast Onetu Stan Wyjątkowy, omawiali aktualną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości oraz w Konfederacji. Dziennikarze podzielili się również informacjami na temat rozmów kuluarowych dotyczących Mateusza Morawieckiego. Spotkanie przyciągnęło uwagę uczestników, którzy interesowali się bieżącymi wydarzeniami na polskiej scenie politycznej. W węgierskich mediach spekuluje się na temat możliwej ucieczki Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego po wyborach. Najczęściej wymieniane kierunki to Turcja oraz Dubaj, jak informuje Benedek Pal, doktorant na Uniwersytecie Europy Środkowej w Wiedniu i analityk polsko-węgierskiej polityki. Dalsze szczegóły dotyczące ewentualnych planów nie zostały jednak ujawnione. W Prawie i Sprawiedliwości trwają napięcia związane z sytuacją Zbigniewa Ziobry. Jak wynika z informacji, bez bezpośredniego polecenia Jarosława Kaczyńskiego, Adam Bielan nie podjąłby działań mających na celu pomoc byłemu ministrowi sprawiedliwości w uzyskaniu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Temat ten wywołuje silne emocje w partii, co może wpłynąć na jej wewnętrzne relacje. Kaczyński jako przewodniczący zaangażował się w sprawę, co może sugerować dalsze działania w tej kwestii. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Według prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, w Polsce przez najbliższe 5 tygodni przewidywane są niższe temperatury, niż wynika z normy. Oznacza to, że szybkie nadejście lata nie jest w najbliższym czasie realne. Mieszkańcy kraju mogą spodziewać się kolejnych fal zimnej pogody. Amerykańskiej branży motoryzacyjnej rośnie niepokój związany z możliwością wprowadzenia na rynek tanich chińskich samochodów elektrycznych przez Donalda Trumpa. Producenci obawiają się, że pojawienie się pojazdów w cenie 25 tysięcy dolarów może zagrażać tradycyjnym markom i doprowadzić do katastrofy w Detroit. Administracja podkreśla, że nie zamierza iść na kompromis kosztem bezpieczeństwa narodowego, a poziom niepokoju w branży jest ogromny. Władze motoryzacyjne mają nadzieję, że temat chińskich inwestycji nie znajdzie się na stole negocjacyjnym. Zmasowany atak rosyjskich dronów zmierza w kierunku zachodniej Ukrainy, w tym obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W odpowiedzi na zagrożenie polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce i śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. Alarmy przeciwlotnicze rozlegają się w Kijowie i innych miastach, a mieszkańcy są informowani o konieczności zejścia do schronów. W nocy z 11 na 12 maja wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Rosję, co zwiększa ryzyko dalszych ataków. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że celem agresora jest przeciążenie ukraińskiego systemu obrony powietrznej. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju Wygrana 1000 w Rzymie, pokonując Jesicę Pegulę w ćwierćfinale wynikiem 6-1, 6-2. Polka straciła jedynie 3 gemy, dominując od początku spotkania, w którym już w pierwszym gemie zdobyła 2 asy serwisowe. Wygrana z Pegulą to przełomowe osiągnięcie, ponieważ Amerykanka jest pierwszą zawodniczką z najlepszej dziesiątki rankingu Wygrana, którą Świątek pokonała od listopada. W obecnej edycji turnieju Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji po tym, jak Magdalena Fręch i Magdalenet odpadły w pierwszej rundzie. Na terenie elektrowni Połaniec w województwie świętokrzyskim znaleziono 2 niewielkie pociski artyleryjskie, które mogły być niewybuchami z czasów wojny. Na miejsce wezwani zostali saperzy, a także powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pociski znajdowały się w separatorze, który oddziela metalowe elementy od biomasy używanej jako paliwo w zakładzie. Nie ma zagrożenia dla pracowników ani mieszkańców. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Słuchacie radia DHT.

stapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych, bo grzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składam aż przysięgi, że będzie jak w niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu. Miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu, miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu. Dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszej misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia, trwają prace przy wymianie uszkodzonych barier ochronnych, co powoduje ograniczenia w ruchu. Również do 19 na tym samym odcinku A4, od węzła Opole Południe do Krapkowice w kierunku Wrocławia, ekipy remontują nawierzchnię bitumiczną, wprowadzając dodatkowe zwężenia. Do 17 w województwie śląskim na autostradzie A4, od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Łany w kierunku Wrocławia, utrzymuje się zwężenie jezdni z powodu trwających prac. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, od węzła Gliwice-Sośnica do węzła Gliwice Wschód w kierunku Łodzi, kierowcy muszą zmierzyć się z utrzymującym się zwężeniem jezdni. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku od Konin Wschód do Dąbia, występują utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na drodze krajowej 79 w województwie mazowieckim, między Lipskiem a Ożarowem, prowadzony jest remont cząstkowy nawierzchni, co wprowadza ograniczenia prędkości i lokalne zwężenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Samolot z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem wylądował w środę w Pekinie, co jest pierwszą wizytą amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Trump spotka się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, a tematy rozmów obejmą napięte relacje handlowe, sytuację w Tajwanie oraz kwestie dotyczące Iranu. Wizyta rozpocznie się oficjalnie w czwartek, kiedy to Trump weźmie udział w bankiecie państwowym oraz zwiedzi świątynię nieba. W skład jego delegacji weszli przedstawiciele największych amerykańskich koncernów, co ma na celu zainicjowanie stałych forów dyskusyjnych o kwestiach gospodarczych. Biały Dom zaprzeczył doniesieniom o planowanym pakiecie inwestycji w Stanach Zjednoczonych ze strony Chin. Watykan apeluje do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, aby odstąpiło od planów święceń kapłańskich zapowiedzianych na lipiec, które nie mają zgody papieża. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez podkreślił, że takie święcenia będą uznawane za akt schizmatyczny i mogą prowadzić do ekskomuniki. W komunikacie zaznaczono, że formalne przystąpienie do schizmy stanowi poważną obrazę Boga. Watykan kontynuuje modlitwy o oświecenie osób odpowiedzialnych za bractwo, aby zrezygnowały z tych kroków. Od lat podejmowane są próby rozwiązania sporu między Watykanem a lefebrystami, jednak nie przyniosły one dotychczas rozwiązania. Poseł Konfederacji Bronisław Fultyn zaskoczył obecnych na sali plenarnej Sejmu, gdy pojawił się z dużym kartonem przypominającym opakowanie prezerwatyw, na którym umieszczono wizerunek premiera Donalda Tuska. W trakcie swojego wystąpienia parlamentarzysta wypuścił również balon z helem, który uniósł się pod sufit. Incydent ten zwrócił uwagę mediów i zgromadzonych posłów. Zmienia się sytuacja polityczna w Polsce, CEO zauważył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas panelu Polityka w ruchu, Polska i Europa w zmiennym świecie. Podkreślił, że tradycyjne sojusze, które zapewniały krajowi bezpieczeństwo, zaczynają tracić na stabilności. Czarzasty zaznaczył, że dla Polski najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego konieczne jest podejmowanie działań dostosowujących się do nowej rzeczywistości. Dalsze kroki w tej kwestii nie zostały jednak szczegółowo opisane. Gen. Dyw. Karol Moulende, dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z konfliktem, a nie pokojową sytuacją. Podczas wydarzenia MPAC 26 powiedział, że nie jest pewien, czy to już wojna, ale w kontekście operacji cybernetycznych sytuacja jest napięta. W rozmowie poruszył również temat przyszłości cyberwojny oraz tzw. doktryny Moulendy. Dalsze szczegóły dotyczące jego wypowiedzi nie zostały ujawnione. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Konin Wschód - Dąbie, kierowcy napotkają utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim, między Lipskiem a Ożarowem, trwa remont cząstkowy nawierzchni, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, remont nawierzchni bitumicznej wprowadza znaczne utrudnienia. Również na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic wymiana barier ochronnych dodatkowo spowalnia przejazd. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi, utrzymuje się zwężenie jezdni. Do piątku do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim, na odcinku Jędrzejów-Prząsław, roboty obejmują zajęcie prawego pasa ruchu z powodu czyszczenia wpustów i dylatacji. Do soboty do 16 na autostradzie A4 w województwie małopolskim, na węźle w Bochni, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi!
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Sztuczna inteligencja znacząco wpłynie na model funkcjonowania polskich firm. CEO podkreślił Rafał Brouskę podczas forum Impact 26 w Poznaniu. Wskazał trzy kluczowe trendy, które będą omawiane za 5 lat. Zmiany w codziennym funkcjonowaniu ludzi, wpływ automatyzacji i robotyki na pole bitwy oraz konieczność ustalenia minimalnego dochodu dla osób, które stracą pracę z powodu tych zmian. Zwrócił również uwagę na problem energetyczny, wskazując na potrzebę uruchomienia rozwiązań, takich jak małe reaktory jądrowe, które mogą wypełnić lukę energetyczną w Polsce w ciągu najbliższych lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że partia boryka się z poważnymi problemami finansowymi, w tym brakiem 46 milionów złotych. W obliczu trudności finansowych narastają również wewnętrzne konflikty frakcyjne, które stają się coraz bardziej intensywne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że sytuacja jest na tyle poważna, że partia może się rozpaść, a lider opozycji może cieszyć się z tych wydarzeń. Wzywanie sympatyków do wsparcia ma na celu poprawę sytuacji finansowej. Ministerstwo Transportu Łotwy opracowało poprawki, które wprowadzają zakaz wszelkiego pasażerskiego transportu autobusowego do Rosji i Białorusi oraz transportu tranzytowego przez terytorium Łotwy. Zmiany te muszą zostać zatwierdzone przez łotewski rząd, aby mogły wejść w życie. Decyzja ta jest częścią działań mających na celu ograniczenie kontaktów z tymi krajami. Władimir Putin ujawnił swoją słabość, prosząc Donalda Trumpa o ochronę parady wojskowej przed ukraińskimi atakami. Ukraina kontynuuje ataki na cele wojskowe w Rosji, nie czekając na zgodę ze strony Stanów Zjednoczonych. Narracja o Putinie jako niepokonanym przywódcy traci na sile, co może wpłynąć na jego pozycję w kraju. Według analityków, decyzja Putina o prośbie do Trumpa wskazuje na obawy dotyczące bezpieczeństwa jego ceremonii. Komisja Europejska zaprezentowała projekt przepisów, które umożliwią pasażerom zakup jednego biletu online na międzynarodowe podróże kolejowe w całej Unii Europejskiej, nawet jeśli trasa obejmuje różnych przewoźników. Nowe regulacje mają uprościć proces wyszukiwania, porównywania i rezerwowania połączeń, eliminując potrzebę dokonywania wielu zakupów. Pasażerowie będą objęci pełną ochroną praw pasażerskich, co oznacza, że w przypadku utraty połączenia będą mieli prawo do zmiany planu podróży lub zwrotu kosztów. Propozycja zostanie teraz rozpatrzona przez Radę Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Radio DHT.
1: The memory will always live on.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Konin Wschód, Dąbie, kierowcy napotkają utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim, między Lipskiem a Ożarowem, trwa remont cząstkowy nawierzchni, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, remont nawierzchni bitumicznej wprowadza znaczne utrudnienia. Również na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic wymiana barier ochronnych dodatkowo spowalnia przejazd. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do piątku do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim na odcinku Jędrzejów-Prząsław roboty obejmują zajęcie prawego pasa ruchu z powodu czyszczenia wpustów i dylatacji. Do soboty do 16 na autostradzie A4 w województwie małopolskim, na węźle w Bochni, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W czwartek 7 maja wieczorem na Moście Świętokrzyskim w Warszawie miało miejsce brutalne pobicie grupy nastolatków, wśród których znajdowali się młodzi Ukraińcy. Jeden z poszkodowanych, Artem, relacjonuje swoje przeżycia w Gazecie Wyborczej. Szczegóły ataku oraz jego motywacja nie zostały podane w materiałach. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Redakcja portalu Onet zaproponowała Piotrowi Skwiecińskiemu rozpoczęcie współpracy. Skwieciński, wyjaśniając swoją decyzję, podkreślił, że nie identyfikuje się z politycznym kierunkiem, z jakim Onet jest kojarzony. Przyjęcie propozycji było dla niego kwestią przemyśleń, które postanowił podzielić z czytelnikami. To nowa inicjatywa, która ma na celu wzbogacenie treści publikowanych na tym portalu. Kwalifikacje do pracy fizycznej mogą wkrótce zyskać na wartości w porównaniu do wyższego wykształcenia, co może zrewolucjonizować dotychczasowy model społeczno-gospodarczy, obowiązujący od niemal 1000 lat. W związku z tym, typowy dla absolwentów uczelni rodzaj arogancji może zniknąć. Wzrost znaczenia umiejętności praktycznych może wpłynąć na rynek pracy i edukację. Agnieszka Bryć ostrzegła podczas wydarzenia Impact 26 w Poznaniu, że pojawiają się scenariusze prowadzące do małego resetu z Białorusią, która jest częścią rosyjskiego systemu bezpieczeństwa i politycznego. Podkreśliła, że nie można jej traktować jako całkowicie oddzielnego bytu. Witold Jurasz przedstawił nowe informacje dotyczące tej kwestii, jednak szczegóły nie zostały ujawnione. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. Słowacja zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą do odwołania, co ogłosiła słowacka administracja finansowa. Decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa, a rzecznik administracji apeluje do obywateli o śledzenie bieżących komunikatów oraz stosowanie się do poleceń służb. Słowackie media informują, że w tym czasie armia rosyjska zaatakowała m.in. miasto Uszhorod. Co mogło wpłynąć na podjęcie decyzji o zamknięciu granic. Sytuacja jest monitorowana, a dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki. Continue.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził w RMF FM, że nikt z ważnych polityków jego partii nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jabłoński ocenił, że sytuacja ta jest niekorzystna z punktu widzenia politycznego planu PiS, ponieważ odwraca uwagę od istotnych problemów, takich jak kryzys w służbie zdrowia czy finanse publiczne. Wyraził również przekonanie, że amerykańskie władze nie miały podstaw, by odmówić wjazdu Ziobrze, gdyż nie było międzynarodowego nakazu ścigania. Jabłoński skrytykował także marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego antyamerykańskie podejście w kontekście tej sprawy. Sąd Najwyższy uchylił wszystkie wyroki w sprawie głośnego zabójstwa małżeństwa Skudowy-Zdroju, w tym dożywocie dla córki ofiar oraz wieloletnie kary dla dwóch innych oskarżonych. Decyzja ta została podjęta z powodu błędów sądu drugiej instancji, w tym braku tłumaczenia dla Giuliani S. Sprawa wraca do sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który ponownie oceni zarzuty wobec oskarżonych. Sąd Najwyższy zdecydował również o 3-miesięcznym areszcie dla całej trójki. Do zbrodni doszło w styczniu 2022 roku, a zwłoki małżeństwa zostały znalezione w kwietniu tego samego roku. Watykan zaapelował do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, aby odstąpiło od planów święceń kapłańskich zapowiedzianych na lipiec, które nie mają zgody papieża. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez podkreślił, że takie święcenia nie posiadają mandatu papieskiego i stanowią akt schizmatyczny. Dodał, że formalne przystąpienie do schizmy pociąga za sobą ekskomunikę. Watykan kontynuuje modlitwy w intencji osób odpowiedzialnych za bractwo, aby zrezygnowały z podjętej decyzji. Ceny paliw w Polsce spadły w porównaniu z ubiegłym tygodniem, a średnia ogólnopolska cena benzyny 95 wynosi obecnie 6,28 zł za litr, co oznacza spadek o 19 groszy. Olej napędowy potaniał o 46 groszy i kosztuje średnio 6,81 groszy za litr. Najtańsza benzyna występuje na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, natomiast najdroższa jest w Małopolsce. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański ogłosił przedłużenie rządowego pakietu ceny paliwa niżej do końca maja. Obowiązujące obniżki VAT i akcyzy na paliwa mają natomiast kończyć się 15 maja. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Bukareszcie usłyszał zapewnienie o dalszym wsparciu Polski dla Ukrainy. Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych oraz współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Zełenski podziękował Polsce za dotychczasowe wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji i zaznaczył, że obie strony mają wspólne stanowisko dotyczące silnych i dobrosąsiedzkich relacji. Spotkanie miało miejsce w środę na marginesie szczytu państw grupy B9. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Radosław Sikorski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z pytaniem, czy zamierza on poprosić prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wydanie zbiegu w Polsce. Minister spraw zagranicznych wskazał, że chodzi o osoby takie jak Zbigniew Ziobro. Sikorski oczekuje jasnej odpowiedzi w tej kwestii. Zapowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu kilku tysięcy żołnierzy z Niemiec wywołała niepokój w Berlinie oraz Waszyngtonie. Decyzja ta może wpłynąć na relacje między tymi krajami oraz na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Władze niemieckie obawiają się, że taki krok może osłabić ich obronę i stabilność w Europie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Niemieccy posłowie z partii Alternatywa dla Niemiec, znanej z bliskich więzi z Kreml EM, planują uczestniczyć w czerwcu w forum gospodarczym w Sankt Petersburgu. Jeden z polityków tej partii stwierdził, że nie widzi żadnych przeszkód, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Uczestnictwo posłów w tym forum podkreśla rosnące związki między skrajną prawicą w Niemczech a Rosją. Rosyjski ambasador został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czwartek w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Władze Węgier podjęły tę decyzję w odpowiedzi na trwający konflikt. Oczekuje się, że podczas spotkania zostaną poruszone kwestie związane z bieżącą sytuacją w regionie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały na razie ujawnione. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump planuje projekt Golden Dome, który ma na celu rozmieszczenie broni w przestrzeni kosmicznej w celu obrony przed atakami rakietowymi. Koszt realizacji tego projektu szacowany jest na prawie 7 razy więcej niż wcześniej zakładano. Szczegóły dotyczące konkretnych wydatków oraz źródeł finansowania nie zostały ujawnione. To były wiadomości Radia DHT.
0: Seven days a week, you are listening to hits of three generations.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Polskie samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformował wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło, że incydent nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska maszyna leciała bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami, co stwarzało ryzyko dla innych statków powietrznych. Wojsko Polskie podkreśla, że każda tego typu prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów, którzy są gotowi do działania w każdej sytuacji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili oburzenie w związku z przebiegiem posiedzenia komisji dotyczącej projektu Tak dla religii i etyki w szkole. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, była minister edukacji Krystyna Szumilas, zarządziła przerwę w obradach do czasu otrzymania stanowiska rządu, co wywołało sprzeciw części parlamentarzystów. Projekt zakłada wprowadzenie 2 obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu oraz wliczanie ocen z tych przedmiotów do średniej ocen i świadectwa szkolnego. Wiceprzewodnicząca komisji skrytykowała decyzję Szumilas, twierdząc, że zlekceważono głosy setek tysięcy obywateli, którzy poparli inicjatywę. Zgodnie z aktualnymi przepisami, zajęcia z religii lub etyki odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Koncert muzyki techno Serco Loco, który odbył się w miniony weekend na dziedzińcu pałacu w Wilanowie, wywołał kontrowersje wśród mieszkańców i organizacji ekologicznych. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Jaskanis, ujawnił, że wynajem terenu przyniósł muzeum 116 tysięcy złotych netto. Jaskanis zapewnił, że żadne zabytkowe obiekty nie zostały uszkodzone, a w przyszłości podobne wydarzenia nie będą organizowane. Dodatkowo koszty rekultywacji terenów zielonych pokryje producent koncertu, a prace pielęgnacyjne już się rozpoczęły. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie oraz rzecznik praw obywatelskich podjęli interwencję w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony przyrody. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłaty abonamentowej na 2027 rok. Wyniesie ona 10 zł i 80 groszy za miesiąc korzystania z odbiornika radiofonicznego oraz 34 zł i 50 groszy za miesiąc korzystania z odbiornika telewizyjnego lub obu odbiorników. Rada przyjęła także sprawozdanie roczne z działalności za 2025 rok oraz uchwałę o przekazaniu spółkom mediów publicznych ponad 3 miliony złotych z abonamentu, co ma na celu wsparcie tych instytucji w obliczu problemów finansowych. W lutym 2024 roku KRIT zdecydowała, że środki z abonamentu RTV będą trafiać do depozytu sądowego, co wiąże się z koniecznością prawomocnego orzeczenia sądu rejestrowego w sprawie likwidacji spółek. System prawa międzynarodowego znajduje się w kryzysie, a światowi przywódcy coraz częściej ignorują prawo, stwierdziła Amal Clooney podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu. Prawniczka zauważyła, że brak przywództwa Stanów Zjednoczonych pogarsza tę sytuację. Clooney podkreśliła, że obecne czasy są najtrudniejsze w jej karierze prawniczej, a brak odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości może prowadzić do ich powtórzenia. Amal Clooney wraz z mężem, George'em Clooney'em, spotkali się także z premierem Donaldem Tuskiem, który w mediach społecznościowych podkreślił, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi. Kongres Impact 26 trwa w Poznaniu i gromadzi ponad 6 tysięcy uczestników oraz 600 mówców. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia, który zmienia wzory aktu małżeństwa, aby uwzględnić pary jednopłciowe. Premier Donald Tusk wezwał do szybkiego ustalenia treści rozporządzenia przez odpowiednich ministrów, aby umożliwić transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wpisywanie takich aktów do rejestru, powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po wprowadzeniu nowych wzorów, transkrypcja będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Duma Państwowa przyjęła ustawę umożliwiającą prezydentowi Rosji korzystanie z sił zbrojnych poza granicami kraju w celu ochrony obywateli. Nowe przepisy dają możliwość interwencji w sytuacjach, gdy sądy zagraniczne działają bez udziału strony rosyjskiej, co może prowadzić do prowokacji. Niemiecki wywiad ostrzegał, że takie działania mogą zagrażać krajom bałtyckim, a Rosja już rozpoczęła operację propagandową, promującą utworzenie Ludowej Republiki Narwy w Estonii. Estońskie służby bezpieczeństwa wskazują na poważne zagrożenie dla stabilności kraju i apelują o spokój w obliczu rosyjskich prób destabilizacji. Viktor Orbán podsumował 16 lat swoich rządów, wskazując na osiągnięcia, takie jak wzrost gospodarczy Węgier, który jest drugim najwyższym w Unii Europejskiej. W swoim wpisie podkreślił, że zatrudnienie wzrosło o 1 000 000 osób od 2010 roku, a także wymienił przywileje dla rodzin oraz wsparcie dla młodych ludzi w dostępie do kredytów. Orbán zaapelował do nowego rządu, aby nie zniszczył osiągniętych sukcesów, dodając, że Węgry są obecnie najbezpieczniejszym krajem w Europie. Nowy rząd złożył przysięgę we wtorek, a w środę odbyło się pierwsze posiedzenie gabinetu. Ryszard Terlecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przyznał, że projekt ustawy dotyczącej kryptowalut nie jest dobry, jednak zdecydował się go podpisać. W rozmowie z dziennikarzem TVN24 wyjaśnił, że klub uznał, iż należy to zrobić. Tego rodzaju szczerość ze strony posła może wpłynąć na dalsze dyskusje na temat regulacji kryptowalut w Polsce. Wojsko Polskie nie dysponuje wystarczającym zapasem bojowych dronów. KPT, Maciej Lisowski, organizator konferencji Technodron 2026, poinformował, że mniejsze firmy są gotowe rozpocząć dużą seryjną produkcję w ciągu od 3 do 6 miesięcy, jeżeli pojawią się zamówienia z armii. Sytuacja ta podkreśla potrzebę zwiększenia zdolności produkcyjnych w obliczu potencjalnych zagrożeń. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Armia Stanów Zjednoczonych planuje odwołać wysłanie 4000 żołnierzy 1 Dywizji Kawalerii do Polski. Decyzję potwierdził przedstawiciel Armii Stany Zjednoczone, jednak nie ujawniono szczegółów. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie było informowane o zamiarach Amerykanów. Zmiana ta może wpłynąć na współpracę wojskową między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Eric Fleming, terapeuta uzależnień, został skazany na 2 lata więzienia za dostarczanie ketaminy metiuperyemu, co przyczyniło się do śmierci aktora. Oprócz kary więzienia, Fleming otrzymał 3 lata nadzoru kuratorskiego oraz grzywnę w wysokości $200. W sądzie przyznał, że jego działania były wynikiem chęci zarobienia pieniędzy i wyraził żal za wyrządzone krzywdy. Wcześniej w związku ze sprawą skazano także inne osoby, w tym dilerkę oraz lekarzy, którzy dostarczali substancje aktorowi. Wyrok dla Fleminga jest częścią szerszego śledztwa dotyczącego wykorzystania uzależnienia Perry'ego przez osoby z jego otoczenia. Szefowa węgierskiej dyplomacji wezwała na czwartek ambasadora Rosji w Budapeszcie w związku z atakiem rosyjskim na ukraińskie Zakarpacie, region zamieszkiwany przez mniejszość węgierską. Premier Węgier Peter Magyar potępił ten atak, określając go jako najpoważniejszy od początku pełnoskalowej wojny. W wyniku nalotu zginęło 6 osób, a dziesiątki zostały ranne, w tym dzieci. Węgierskie władze zapowiedziały stały kontakt z konsulatem generalnym w Ukrainie w celu monitorowania sytuacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami w 4 województwach, obowiązujące od północy w czwartek do godziny 6. Temperatura przy gruncie może spaść do około -2 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach prognozowane są także burze z alertami 1 stopnia, które mogą zostać wydane w wielu województwach, w tym w warmińsko-mazurskim i pomorskim. Mieszkańcy powinni spodziewać się utrudnień związanych z warunkami pogodowymi, w tym opóźnień w ruchu drogowym oraz zakłóceń w organizacji imprez plenerowych. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów meteorologicznych. Z powodu zmasowanego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym użycia dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny, mający na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach zagrożonych. Rosyjskie ataki na Ukrainę spowodowały rany u co najmniej 5 osób, w tym w obwodzie chmielnickim i Odessie. Dowództwo monitoruje sytuację i pozostaje w gotowości do natychmiastowej reakcji. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, na odcinku Konin Wschód - Dąbie, kierowcy napotkają utrudnienia w obu kierunkach. Do 18 na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim, między Lipskiem a Ożarowem, trwa remont cząstkowy nawierzchni, co powoduje ograniczenia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, remont nawierzchni bitumicznej wprowadza znaczne utrudnienia. Również na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic wymiana barier ochronnych dodatkowo spowalnia przejazd. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Wschód w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do piątku do 20 na drodze krajowej nr 78 w województwie świętokrzyskim na odcinku Jędrzejów-Prząsław roboty obejmują zajęcie prawego pasa ruchu z powodu czyszczenia wpustów i dylatacji. Do soboty do 16 na autostradzie A4 w województwie małopolskim, na węźle w Bochni, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: To jest Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Irańska obrończyni praw człowieka Nasrin Sotoudeh została wypuszczona z więzienia za kaucją. CEO potwierdziły państwowe media. Aktywistka była wielokrotnie więziona z powodu swojej działalności na rzecz praw człowieka. Jej uwolnienie jest wynikiem działań wymiaru sprawiedliwości w Iranie, jednak szczegóły dotyczące kaucji nie zostały ujawnione. Duma Państwowa w Rosji upoważniła prezydenta Władimira Putina do wysłania armii do innych krajów w celu ochrony Rosjan za granicą. Ta decyzja otwiera możliwość interwencji militarnej w sytuacjach, które władze uznają za zagrażające obywatelom. Nie podano jednak szczegółowych informacji dotyczących potencjalnych lokalizacji czy okoliczności, które mogłyby wywołać takie działania. 3 osoby usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią z wychłodzenia 37-letniego mężczyzny z Łomży, który został pozostawiony przez znajomych w mroźną noc bez kurtki i telefonu przy trasie S61. Prokuratura zarzuca im narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, nieudzielenie pomocy oraz nieumyślne spowodowanie śmierci. Cała trójka nie przyznała się do winy, a jeden z mężczyzn skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi im kara do 5 lat więzienia. Ciało mężczyzny znaleziono 30 stycznia 2026 roku w głębokim rowie przy trasie Via Baltica. Waszyngton ma podjąć decyzję w sprawie przedłużenia zezwolenia na transakcje dotyczące rosyjskiej ropy, które wygasa 16 maja. Jeśli decyzja będzie negatywna, indyjskie rafinerie będą zmuszone ograniczyć zakupy surowca z Rosji. Taka sytuacja może wpłynąć na rosyjski sektor energetyczny i jego przychody. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że nie ma oficjalnych informacji dotyczących miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Podkreślił, że podobna sytuacja miała miejsce wcześniej, gdy zwracano się do rządu węgierskiego. Obecnie prowadzone są różne działania mające na celu ustalenie, gdzie znajduje się Ziobro. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.
2: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Podczas konferencji Impact 26 w Poznaniu, Aleksander Sikorski z Fundacji Zryw podkreślił, że do zmian w Rosji należy angażować takie kraje jak Polska, które rozumieją problemy Zachodu z Moskwą. Zmiana podejścia Unii Europejskiej może wywrzeć presję na Rosję. Jednak Sikorski zaznaczył, że nie da się zmienić systemu politycznego z wygnania. Upadek Putina według niego może być konieczny, lecz wymaga działań wewnętrznych. Proces ten będzie długi i złożony. Siły lądowe Stanów Zjednoczonych odwołały planowane przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i jest związana z wcześniejszymi decyzjami dotyczącymi obecności amerykańskich sił w Europie. Decyzja ta może obniżyć liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy to do Europy przesunięto dodatkowe 20 tysięcy żołnierzy. Wicepremier podkreślił, że rozwijające się zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz obecność Sił Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacniają wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckim. Sąd rejonowy w Białymstoku skazał rodziców 4-miesięcznej dziewczynki na rok więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad dzieckiem. Biegli ustalili, że obrażenia, w tym złamania kości potylicznej, nie były przypadkowe i powstały w wyniku przemocy, która miała trwać od narodzin dziecka do zatrzymania rodziców w kwietniu 2023 roku. Sąd uznał, że zebrane dowody oraz opinie biegłych jednoznacznie potwierdzają winę oskarżonych. Dziewczynka obecnie znajduje się w rodzinie zastępczej. Wyrok jest nieprawomocny. Podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości pod Warszawą Jarosław Kaczyński skrytykował posła swojej partii, który zasugerował, że w sytuacji Zbigniewa Ziobry wolałby trafić do więzienia. W tle konfliktów partii dostrzegane są napięcia między dwiema frakcjami, maślarzami i harcerzami. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jeszcze ujawnione. Donald Trump opublikował mapę, na której terytorium Wenezueli zostało oznaczone amerykańską flagą i podpisane jako 51 stan. Wpis pojawił się po doniesieniach dziennikarza Fox News, który relacjonował rozmowę z Trumpem na temat możliwości uczynienia Wenezueli częścią Stanów Zjednoczonych. Biały Dom nie skomentował bezpośrednio tych informacji, a rzeczniczka administracji podkreśliła, że Trump nigdy nie akceptuje status quo. Na słowa Trumpa zareagowała pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, która zapewniła, że kraj będzie bronić swojej integralności i suwerenności. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Koalicja rządząca Izraela złożyła wniosek o rozwiązanie parlamentu, co może przyspieszyć wybory o kilka miesięcy. Wcześniej podobne wnioski składała opozycja. Decyzja ta może wpłynąć na polityczną sytuację w kraju i zainicjować nowe procesy wyborcze. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały jeszcze podane. Lubelska kuria ogłosiła konkurs na proboszczów do 16 parafii, a zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja. Nowi proboszczowie zostaną wyłonieni w procesie konkursowym, co ma zwiększyć przejrzystość wyboru. Rzecznik archidiecezji lubelskiej, ksiądz dr Adam Jaszcz, podkreśla, że zmiany te dają szansę księżom z pokolenia wyżu demograficznego na aktywne ubieganie się o stanowisko. Kandydaci muszą posiadać co najmniej 15 lat doświadczenia kapłańskiego oraz złożyć odpowiednie dokumenty, w tym prezentację swojej kandydatury. Zainteresowanie konkursem jest duże, a zgłoszenia są na bieżąco analizowane przez Radę Biskupią. Zbigniew Ziobro znalazł się w sytuacji, która może definitywnie zakończyć jego karierę polityczną, według Dominiki Długosz. Jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych wzbudza wiele pytań w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Stankiewicz ujawnia, że były minister sprawiedliwości najprawdopodobniej mieszka u Jacka Kurskiego. Dalsze szczegóły dotyczące tej sytuacji nie są na razie znane. Coraz więcej sygnałów z Prawa i Sprawiedliwości sugeruje narastające napięcia wokół Mateusza Morawieckiego. Dominika Długosz i Andrzej Stankiewicz wskazują, że scenariusz poważnego rozłamu w partii przed nadchodzącymi wyborami nie jest wykluczony. W obliczu zbliżających się wyborów, sytuacja w partii może wymagać podjęcia dodatkowych działań w celu stabilizacji. Dyrektorka zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa oceniła, że Polska dobrze radzi sobie z wdrażaniem tymczasowych środków mających na cel